0: Dungeon Master.
1: No nie dogodzi twoja Seaman. Bez ura mi noc wylnieje. To Dungeon. Tak, że masz. Albo tu pogasz, chyba pogasz. Bitwą wrogę na dziewczynę. Dalszy w moim bok wylałem nasz. Yes. Widać nam takim kapim. Kiedy to ranż za pridzielami. To wosz to widzieli, kiedy ryba.
0: Backhacks.